0: na ɔse nipa biara ɔpɛ sɛ ɔfa wiase adamfoɔ no ɔgyina hɔ sɛ onyankopɔn adamfoɔ wodeɛ kan James 4:4 enti ma ɔno a yɛpo nyame asɛm yɛdo wiase no deɛ wayɛ me ne deɛ mɛso kwan biara so mɛyɛ ne bi bible sɛ yɛmfa nkyɛ sɛ na ɔno nyankopɔn ɔde kyɛɛ
1: ɔse awaresɛefoɔ
0: monim